interactúa internet al mundo entero. Hugo es la consola técnica de la televisión del Canal 2. Ángel, hemos dado inicio así a esta edición del programa y son las 12:50 minutos. Ya los que estén almorzando, ese muy buen provecho. Que estén viajando, muy buen viaje. Dzień dobry, tak dzień dobry gospodarze, co przyszli z rodziną na obiad, wszystkim wam życzę smacznego, moje rodaki, co za granicę, mamy różnicę czasu, też damy wam tak muzykę do odpoczynku, z Encarnación, Paraguay, Ameryka Południowa, piosenki z miłości, z naszej ojczyzny kochanej Polski, nazwa nasz program. A mi gente, con amor, canciones de Polonia.

pozdrowienia, moje kochane Państwu. Dziękuję serdecznie wszystkim moim rodakom na całym świecie, co słuchali nasz program z Paraguay Encarnación, piosenki z miłości z naszej ojczyznej Polski. Dziękuję serdecznie i zapraszam po raz kolejny. Y así llegó a su fin el programa De a mi gente con amor, canciones de Polonia, la visión de TRW Producciones. ¿Quién les habla? Teresa Bosek, invitándoles a un próximo encuentro, Dios mediante, sábado 12:30 horas. Tengan ese muy buen día, muchas gracias, los bienvenidos y tal, nos vemos.